No a Nadia, mnie wszyscy woskrić żywienia, derie stejmy. Niekotrym szkuli sa to znana tak cele ne poradzi, respektivne znana je to tiež krótka fáza, do kotrież sa tam podadza, ale tiež tutun miesac mamy wiesz za so aktualne liczby z Dziwowej Agentury. W septembru wie pola Dziwowej Agentury Budyżin z wokresu maj Budyżin Azorec niemale 19,500 ludzi bezdzielnych przyzywanych. Stolze niemale 500 a 60 mniej hacz augustrze. Kiedy Dziwowa Agentura z dzieli, wody bierasz w osobie jasne liczba bezdzielnych modostnych, kocyż są po 20 lat stare. Tode zwisuje też z tym, co jest o nowe wukubwanskie lito zajęło. Kvota bezdzielności ta spadne z tym wo 0,2% dybkaj na 7,2% a je tak na samstnym stawie gajsz runie przed letom.

0: A s tym, Janietko, z dupką na posednich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcina.
2: Serbska zakładna a serbska wyższa szkoła Budyszyn zwiedzite w tych dniach swoją 80. rocznicę założenia. Pod hesłom nasza szkoła, czera, dżęca a jutce, są so szkolerio na wszelakich stacjach ze stawiznami kubaniszcza zabierali. Czasowi swiedkojo pobychu czera na projektnym dniu zakładnej szkoły w riadoniach a rozmowiachu so ze szkolerymi. W zeszłych miesiącach nastaż te broszurka, wustajenca a video. Dżęca prezentuje so projektu wuslitki na zromadnym zabawnym popodniu ze zbyłszymi wuczerymi Sapsko-Kubaniszcza. Gmienska rada Slepo je swój gospodarski plan za leto 2021 wusnie w obsam knyła. Za inwestycje maja cukone 2,8 milionu euro k dyspozycji. Najwyższą priorytą ma planowanie nowego strojotniskiego centrum. To jest najważniejszy projekt strukturnej zmiany gminy. Dalej chce się gmina Slepo do tamniejszej woniowej wybory a do szkoły inwestować. Tak ma się między drugim solarna przyprawa na cieszy niemsko-serbskiego szkolskiego kompleksa instalować. Za 108 tysiąc euro chce gmina Serbski Kulturny Centrum sanirować. Pecz inicjatywu Sorni Wużice je nominowane za publikum w otwosowanie w niemskim myto za angażement. Je to między drugim towarstwo przeczelu motorskich z Budyszina, kotre szkoje leto w uleca dzieci dzieceho domu we Wujeszku organizuje. Budyskie towarstwo Cuzeum je nominowane za swoje kubanskie poskytki wokół technologii CNC za modostnych. Online nowe otwosowanie bieży od dżęsniszo 1. oktobra hacz do końca miesaca. Ze Sakskie je 40 projektów w otwosowaniu po cywy niemskie niemale 500. We Zubornicce pola Maleszec maja nitko od Sycze nieodwisne nadrożne w obswietlenie. 4 nowe nadrożne lampy są jenice od słońca z energią zastaraja, tak Maleszanski wesanosta Matthias Seidel. Solarne platy są do szczeżoru zatwarene a milina składuje się akuach. Tyż we zimie, a tyż je dleje pomroczene, maja so lampy swiecić. Nowe obswietlenie, jak menu niedzie 27 tysac euro płaciło. A tu mam jeszcze pokieł we swojskiej należności startowanie livestreama serbskiego rozwosa przez Aleksu Nitko zaso funguje. Przy przestajniu systema jest link dorbiał znowu przyriadować przez niemskie hesło Aleksa Spielmia MDR Sachsen Sorbisches Programm so serbski rozwos po zwłoczonym waśniu w otraje. A poladamy jeszcze do Zorelca, w okres Zorelc dostawa so dżin a w uprzodo zadłużenia. Za klietu liczy krajnoradny zariad z deficytom 101 milionu euro, leto na to ze 117 milionu eurami minusa. To wukadza znaczyska eta, kotryż su czera prini raz we w okresnym semiku dyskutowali. Przyczyny su razne stupace socjalne wudałki w okresa. To nastupa przede wszystkim w obwuki młodzieńskiej pomocy a wudałki za ladanie. Kajż rozwoży finansny decenent Tomasz Gampe, trzeba dżin a wiac ludzi socjalną pomoc. Tu śliczy w okresnym, so dyrbi 2028-2027 krótsz wiacy penis za ladanie potrzebnych zapłacić, hacz jeszcze przed 10 letami, a to cokonie 5-30 milionu euro. A to byś u nasze pojeszcze, kotrysz namakacze też, na naszych stronach internetu, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Tuż to słońca, niekotre mruczyle, dżęca wuladamy w ostacz ma sucho. Przy niedzie 21 do około 24 stopniu. Potem jutce wiac mruczylu, ale to runia sucho. A maksymalnie w około 19 stopniu potem jutce zmiemy.
0: Wszystko ok, na puczach a na druhach, wszystko tak, kaj szturbi być. Jeli wam nieco napadnie, potem nas rady tu zazwończe. Budyszin 7400 je nasze czisło, albo pisajcie nam nasz app mnaserbia.krotkobojesz. Serbski rozwóz.

0: Czasacz męczyno dosedmich runie bie. Hej, w pojezdczach, czy o tym słyszeli, budyska zakładna a wyższa szula świeczyte swoju 80. rocznicu założenia. Znano je też niech tu mez wami, kiż je sam do tutej szulu chodził. Gajsz? Blanka Funcena, kotraż je mi tu dżęca rano po boku.
1: Aj tak je, przed dokładnie 55 letami sem do sapskej szule, kaž so ona tedy menowaše zastupiła, a ze mną jednače dalše sapske dzieci tu z miesta. Vukodžiuši sapsku pistovaniu Jan Rade Sapvela stiachme potom prinio septembra 1971 na skodach przed tedyšej šulu z cukoruj titu verukomaj šulačak bie zamiestnena ve dženznišim tvare Dziecacy a Modzinskie Biblioteki przy Sapskich Rebiach. Pretacz przeczyniach my potem dwie lecze pożyczą na budyskie celniszczo.
0: To co potekim też jedna ze swytku czasa asy, każ druze też w tutym tydzieniu w jednej riaduni Sapskiej zakładnej szule pobyła, żeby o tym poryczała a na praszenie odmówiła.
1: Runie tak, najprede sem se przednosz, kiż su tam z wulki procu rumadze zestajli, aby auli prezentowali na Polskowa, a potem smyczach są ze dziećmi riaduny jeden a rozmowiec, czy bych w oprodzie jara zwiedawi z tych stajach upraszenia, ale też toż to w osobie rozprawiachu, które instrumenty takle raja, so rady moluja, ale też sportuja, a w obladach my się zromadnie w ustajęcu, a na końcu zaspiewachu jeszcze spiew, kisze składnostnie 80. szulskiego jubilia nastał.

0: A to by słyszeć pod smuszku, to by w oprodzie porażenie do południa.
1: Agenca prezentuje się po takim projektowe wusletki na zromadnym zabawnym popołudniu z bywszymi wuczerymi serbskiego kubwaniszcza.

W helskich baslach spiewał się Matthias Kiesling, a takie hudźbnie pole nas dalecze. Tam pod cichu, ryka tytuł Michała Cyża. Do toho śnie rie prosy nas Józefina Bretschneiderec. A prawy serbski stary szlager ma Rüdiger Fourné za nas. Wszystkie tutaj tytule, dżęce jeszcze na nas czekają. Tu dżę nie tylko dalej z Michaelu Melcerowej.

0: krótko pobiedę na dziewięcie, 8 godzin 16. Haj liszcze te są pisani, zmije dzieci, te są szudzie w osach widzieć, a w zarodkach haj tam mamy miastem skierę kielpsy, hać tomaty albo górki. A też co przyroda tak minia, no to sobie za też domiacność, czy zase niszcze zmieni, nazymska dekoracja z kastaniemi, pisanymi wopienami albo żółdziemi zase zaczynie. Tu nimszako mnozy też rady sami sotowia, a to dziewię za wosyby dery w reni zromadności. Tak, kajś by to czera w lipie smerdzacy, kajś nam Franciszka Schnablowa od serbskiego kubwaniszcza pojeda.
1: Sme v serbskim kubanskim središču Lipa v Smerdžaci nazemske vince vili, zato sme si Ružu Mariju Bernardo ze Smerdžac preprosili, kotra še nam hiža v naleču, a netko tež v nazeme zaso na luštne vašne pokazala, kak može si přirodnu pyhu s hortenzijami, vrsom, šiplinkami, kmelom, muhom, a tak dale, sam paslič. Šitko to poprom štešen doma v zarođi, abo tež v lisu namaka.
0: Poskyčivo je ste so čera dve dživaničce. Jedna dopodnja, a druga potom večo.
1: Dopodnja bychu miel s druhým tež mode mačare podla, kotrž su ich češinky a džiči subu přinesli. To je obšetce naš mojki plus, to so potom subuvane staramy, tak so maja mačare možnost, so při dživaničkach pola nás v Lipje v občilič.
0: No a tež za přichodnu dživaničku termín hižo zaso stihi. 25. novembra môžete si adventne, abo tež hodone zimský vinc sotovič.

Dziś hać mięczyną do napu drzewie, czy jednym słyszymy za so dziczace postru dżęca z Filomelosom. Do toho pak jeszcze has na haje pokiu swójskie należności startowanie livestreama serbskiego rozwasa przez tak mianowaną Aleksu nietko za so funguje, z tym, że jako mejach u nekoci minienu majtydżeniu maje problemy. Przy przestajeniu systema jest so link dobiał znowa przyradować, a to jest so nietko stało. A to namakače nitko serbski program přes nemské heslo, gečbu, Alexa, spiel mir MDR Sachsen sorbisches Programm. To je potekim heslo, so so serbskim rozvoz cille posučenem vašnju ve vašej kuchni, ve vašej kupeli, vašej bydlenski, kajštež přeco votraje.

0: z dybką na podziwie cichie.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Blanka Funcela.
2: Serbska zakładna a serbska wyższa szula Budyszyn zwiedzite tutych dniach swoją 80. rocznicu założenia. Poczesłom nasza szula Czera, Dżensa a Jutze są so szulery o naszelakich stacjach ze stawiznami kubwaniszcza zabierali. Czasowi swiedkojo pobychu Czera na projektnym dniu zakładnej szule w riadoniach a rozmowiachu so ze szuleremi. Zaś w miesacach nastaż te proszurka, ustajęca a video. Dżensa prezentuje so projektu wusledki na zromadnym zabawnym popodniu z byłszymi wuczerymi serbskoho kubwaniszcza. Gmienska rada Slepo je swój hospodarski plan za lieto 2021 wosny w obsamknęła. Za inwestycje maja cokone 2,8 milionu euro k dyspozycji. Najwyższą priorytą ma planowanie nowego strojotniskiego centrum. To jest najważniejszy projekt strukturnej zmiany gminy. Dalej chce gmina Slepo do tamniejszej woniowej wobory a szule inwestować. Tak ma sobie z drugim solarna przyprawa na czysze niemsko-sabskiego szulskiego kompleksa instalować. Za 108 tysiąc euro chce gmina Serbskie Kulturne Centrum sanirować. 5 inicjatyw z Horní Łužice je nominowane za publikumowe wotwosowanie o niemskie myto za angażement. Je to mez drugim towarstwo przyjaciół motorskich z Budyšina, kotrež kožel leto w ulica dzieci dziečaceho domu w Uješku organizuje. Budyšské towarstwo Cuzeum je nominowane za swoje kubanske poskytki wokoło technologie CNC za modostnych. Online nowe wotwosowanie bieži od dženznišo prvního oktobra hač do konca mesaca. Ze Sakskeje je 40 projektov v wotvosovanju pod suvenimske nimale 500. Zubornicce Pola Malešec maja netko od sutře neodvisne nadružne vopsvetlenje. 4 nowe nadružne lampe so jenice od zvonca a zez energiju zastaraja, tak malešanski vesanosta Matthias Seidel. Solarne plate so do štežeru zatvarene a milina skvaduje so akuach. Nowe vopsvetlenje je gmenu nieče 27 tisac euro pvačivo. W okres Sorelc dostała so dżen a wupszo do zadłużenia. Za kletu liczy krajnoradny zariad z deficytom 101 milionu euro, leto na to ze 117 milionu eurami minusa. To wukadza znaczyska etata, kotrż su czera we okresnym semiku dyskutowali. Przyczyny su razne stupace albo stupane socjalne wudałki w okresa. To nastupa przedewszym w obwuki młodzieńskiej pomocy, a w udałki za ladanie. Kajż rozwoży finansny decernent Tomasz Gampel, trzeba ja dżyn a wiac ludzi socjalną pomoc a podpieru. Dojśli ci w okres tym, za doby 2028 7 krocz wiac spynys za ladanie potrzebnych zapłacić, hać jeszcze przed 10 letami cokonie 5,5 milionu euro. A to běchu naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A dženca bude to hišče rastajky rejane převažne svončne nazimský džen se zmivými 21 do 24 stopnemi jutce potom viac mručelu na nebju a bude trochu kudnišo se s maximálne 19 stopnemi.
0: Przeco jeszcze z tej wyskacz mnie z Niemcami a kulocom, gdyż jedycie tam po dwóch S5 90 wyskaso na smier Niemcy.
1: Serbski rozwóz.
0: Wotladaj o toho je wszystko w poriadku. Tu Budyšinie je wodzęsniejszego samorodu a droga zase dosłownie wotorena. Przejmuj wam się tuż. Dobrą wiestu jezbu do dżęsniejszego rania.

0: W pojezdczach, jeszcze o tym słyszeli, buddyska zakładna a wyższa szula świeczyty swoją 80. rocznicu założenia. Znano je też niech tu mez wami, kiedy się sam do tutej szulu chodził. Gajsz? Blanka Funcena, która się mi tu dżęca rano po boku.
1: Aj, tak je, przed dokładnie 55 letami jsem do serbskiej szule, kaž so ona tedy menowa się zastupiła, a ze mną jednače dalsze serbskie dzieci tu z miasta. W ukodziewszy serbsku pistowaniu Jan Rade Sapwela stiachmy potom prynio septembra 1971 na skodach przed tedyšej szulu z cukoruj titu we rukomaj szulačak bie zamiestnena we dżęcnišim twary Nie dziecięcej młodzieńskiej biblioteki przy serbskich rebiach. Przetacz przeczyniach my potem dwie lecze bożyszo na budyskie celniszczo.
0: To co potekim też jedna ze swytku czasa asy, każ druze też w tutym tydzieniu w jednej riaduni serbskiej zakładnej szule pobyła, żeby o tym poryczała a na praszenie odmówiła.
1: Runie tak, najprede sem se przednosz, kiś su tam z wulki procu rumadze zestajli, aby auli prezentowali na Polskowa, a potem smyczach so ze z dziećmi riaduni jeden a rozmowieć, czy bych u woprodzejara zwiedawi z tych stajach u praszenia, ale też toż to w osobie rozprawiachu, kotre instrumenty takle raja, so rady moluja, ale też sportuja, a w obladach my se zromadnie w ustajencu, a na końcu zaspiewachu jeszcze spiew, kiszy składnostnie 80. szulskiego jubilea nastał.

0: A to by słyszeć pod smuszku, to by w oprodzie poradzenie do południa.
1: Agenca prezentuje się po takim projektu we wusletki na zromadnym, zabawnym popołudniu z byłszymi wuczerymi serbskiego kubwaniszcza.

0: Ja, auch zu große Kaffee. Nichts drüge, näher wird sie, bonnot, ne? Als Kaffee haben sie bei Ubuji und Luge seitschau, attacke Wettboden, ja, se wie abschützen, sa to, ja, als Kaffee se tak ustat gehör, na nasche Schiwa, da abschützen, ja, Koffein, als tu Substanz zu, jins attack der jes neuerme, ma zinnig, s nimskim Chemikadium, Friedlieb Ferdinand Runge, denn jo se narogio, sedem nastschosto, styria jewisch jasset, also was denn Elikoske Winkler, denn jo schacke usgenio, wo Koffein je atom Chemikario.
1: Ako sind Fararia z jadnorych pomierów Friedlieb Ferdinand Runge, jose jemu radziła uspieszna wiadomnostna kariera. Jo studirował medycynu a peżdzie chemiju w Barliniu, Göttingenie a Jenie. Dwie promocji w medycynie a filozofii, to znani w jego nieuszednym talencie. Przecej zasej se pokazują na to, aż jodryje Johann Wolfgang von Goethe jego k tomu pegnu, aby dokradnie przesleżył kafejowe zernka. Nejskeri, jo se na ten part unamakała ta statkowna substanca kafeja. W 1820 jo se Rungemu prydny raz radziło izolirować z kafejową zernką cysty kofein. Z tym możemy jego widzieć jako nadejżaria teje substance kofeina. Tege gasie wententzas eści kofein pominił kafejowa baza. Chemikar je przez swoje nadejrzenie żyńca ziel popołeje kultury. Ku geźbie jego 225. Narodnego Dnia jo internetowa pytańska maszyna Google jego pececiła ze swejskim doodle. To groni wenie był na web poku widobny za cały świat. Przytom je zioło Rungi miazy drugim przez techniczne używanie uglowego maza, niemski steinkohleter, wiele uznamniejsze. Toż ta substancja je była tęca z wypadkowy produkt uglowej industrii. Chemikarie ju, jos radziło izolirować z tego cały ried maszyznu. Be chemickiej industrii P1850 su tepetom byli zakład za młode produkty. Toż te a dalsze nadejrzenia su se radzili chemikarie ju Friedlieb Ferdinand Runge w Oranienburgu pla Barlinia. Żoż je przebywał po ojcu swojego żywienia, a żoż na tego uznanego wiadomnostnika dopomina żyńca pomnik.
0: Kukoś pijam jazy Narodnego Dnia Kafeja. Ja, Sebastian Elikowski-Winkler dopomniał na chemikaria Friedlieb Ferdinand Runge, kotereś płaci jako nadejżar kofeina. Ja, gaby tok kofeina a kafeja nie mieli, nie by mogli słyszeć na toż tu muzyku. Pino Daniel, ja był neapolitański blues muzyka, ja sobie gotował jedno mnie w 70-tych a 80-tych letach strzeżastrza letną uspieszną karierę ja wiat. Bezko jużo przyjedł usze 100 let zemrio, ale jak se zlubowali jego muzyku, to słyszymy w tym spiewie na tacule

Wytkos? Przeszania? Piszcie nam pod 01551 jadnasczo 8 6 8 8 6 5 RBB Serski program.

Dolno Nimska Rec, a muzika ho v našom serskom programe to Jakubka vypstiert była. A nie to mam. Riedne na dok.

0: Kukuřicina.
1: Martina Kaltsova z Rechebusa, jo, žince autovała, jewiś a 6-6 lit stara. Najlubsze pestrowe dostanie, że luba Martina wet waszego kura Łużyca. Spiwargi a spiwarje se domosli na wiele riednych ustupów tu Łużyce, ale takie w Ukraju, na przykład prydk, no jo, radnych lit we Praze, wieszczości, a pasjucy k tomu, a k svetu we dniu muzyki spiwa wasz kor, nento, na

Liste barwia, dny bywają krótsze, a we serskiej Łużycy ja doba nazimskich koncertów. A przyjdujcy serski nazimski koncert bużo we Gornych Serbach. To bużo sobytu jacor, tu sobytu ziga sześćich jacor we Hodziu, we cerkwi Świętego Pietrza a Pałowa z kurom Budyszyn. Spiwaś bużo koła Budyszyn, a we tego kura słyszysz o niento we nasze muzyce tyżynia już raz sztucku z naszej hymnu. Redna Łużyca.

0: Ja, auch zu große Kaffee. Nichts drüge, ne, WC, von Notten, ne. Als Kaffee am Sebe, Ubu, Gio, Luge, Seitschau, Attecke, Wettboden, ja, so wie Pschitzina, Sato, ja, als Kaffee, se tak, Ustad, Gio, na, nasche, Schiwo, da Pschitzina, ja, Koffein, als, tu, Substanzu, Jinsa, tak, der, je, Sname, Ma, Zinnig, Snimskim, Chemikarium, Friedlieb, Ferdinand, Runge, denn, ja, se, Naro, Gio, Sedemnast, Schosto, Styria, Jewisch, Jasset, also, was denn, Elikoske, Winkler, denn, Schacke Ruskenio, wo Koffeinie Atom Chemikario.
1: Ako sin fararia z jadnorych pomierów Friedlieb Ferdinand Runge, jose jemu raziła uspieszna wiadomnostna kariera. Jo studirował medycynu a peździe chemiju w Barlinie, Göttingenie a Jenie. Dwie promocji w medycynie a filozofii to znani w jego nieuszednym talencie. Przecej zasej se pokazują na to, aż jodryja Johann Wolfgang von Goethe jego k tomu pegnu, aby dokradnie przesleżył kafejowe zernka. Najskiery, jo se na ten part unamakała ta statkowna substanca kafeja. W 1820 jo se runga mu prydny raz raziło izolirować z kafejową zernką cysty kofein. Z tym meżumy jego widzieć ako nadejżaria teje substance kofeina. Tege gaśje wententzas eści kofein pominił kafejowa baza. Chemikar je przez swoje nadejrzenie żynsa żyjel popołeje kultury. Ku geźbie jego 252. Narodnego Dnia jo internetowa pytańska maszyna Google jego pececzliła ze swejskim dudl. To groni wenie był na webboku widobny za cały świat. Przytom jo żyło rungi miaze drugim przez techniczne używanie uglowego maza, nimski steinkuleter, wiele uznamniejsze. Toż ta substanca jo była tęca zwedpadkowy produkt uglowej industrie. Chemikarie jo zraziło izolirować z tego cały ried maszyznu. We chemickiej industrii P1850 su te petom byli zakład za młode produkty. Toż te a dalszne nadejrzenia su se razili chemikarie ju Friedlieb Ferdinand Runge w Oranienburgu pla Barlinia. Żoż je przebywał po ojcu swojego żywienia, a żoż na tego uznanego wiadomnostnika dopomina żyńca pomnik.
0: Kukaś pijam jazy Narodnego Dnia Kafeja. Ja, Sebastian Elikowski-Winkler, dopomniał na chemikaria Friedlieb Ferdinand Runge, kotereś płasi jako nadejżar kofeina. Ja, gaby tok kofeina a kafeja nie mieli, nie by mogli słyszeć na toż tu muzyku. Pino Daniel, ja był neapolitański bluesmuzyka.

0: Hallo, ja sam Astrochamova Skobina, a ja žitsem za mnjo retne spiju, doma retne jo. Ja sam jačuna spivaka Skobina, my mame v Kobinje kupku, my sme sedem ženski v Kobinje, a my spivame vjegin rada jačune spive, a oplevame jačunu drastvu, jo. A tam jo wiele serskiego.
1: Ja, se już ja se lim najaczo nie zaskasz, bużo szo zase spiwaś, luba Astrid. Coraz czoga se już deri umienia lik, jaczo nemu spiwaniu, a tekek drastwie, nasz łużyca film, mec drastwie sme pokazali we Rubinie, a coś sam słyszał, ja była żywa dyskusja, to rad słyszym, wysłyszysz o we tej dyskusji w serskim programie, we tej dyskusji o serskim drastwie w naszym przynosku nieżelu. Nie perypak nent ten Jitson ist bio, du warst rett.

Dieste barwio, dne bywaju krocze, a we serskiej Łużycy ja doba nazimskich koncertu, a przyjdujcy serski nazimski koncert bużo, we gernych Serbach, to bużo sobie tu jacor, tu sobie tu ziga sześćich jacor, we hodziu, we cerkwi świętego Piecza, a pałowa z kurom Budyszyn. Spiewaś bużo kora Budyszyn, a we tego kora słyszysz o niento, we nasze muzycy tyżynia już raz sztucku z naszej hymnu, redna Łużyca.